Nyankopɔn, saa na woba yɛn nkyɛn a na yɛdwane ni na na yɛnim sɛ woba abɛkyeeɛ na wogyeɛ si yie. Kane na yɛadwene yɛn sɛ nneɛma a woka kyerɛ yɛn nyinaa no wompɛ yɛ yie, na saa bo nsa na woadaadan yɛkɔ sɛ yie mu. Yɛda wo ase sɛ wodɔ yɛ na you can't stand to see sɛ yɛbɛyera. Yɛde yɛakoma ne yɛadwene nyinaa de ama wo Awurade. Wonyame a woyɛ hoɔdenfoɔ no, wonyame a wodi nkonim no, fa yɛakoma ne yɛadwene yɛkra ne nipadua ni asie wɔ mu. Ma yɛnkɔ nante wɔ nkonimdi ne akokoduro so. We can hold fast because ɛnim sɛ wobɛhodu yɛ. Yehowa wonhyira wo ate. Yehowa wonte wo n'anim nkyerɛ wo. Ɔma wontwa w'ani nhwɛ w'akyi da na ɔma wo nan mpomboɔ da. Kɔpem sɛ yɛbɛhyia wɔ ahwehwɛpo no ano. Ɛwɔ Yesu din mu nti, amen.